pom, cachipum, porum pom pom. Pero entonces cachipum, porum pom pom.